ɔkyɛ bibi awurade bɛkasa wɔbɛkasa wabrabɔ mu ama frɛ na bi ɔbɔbiara atwa ayɛdɛnyas mɛhyɛ wo sɛ baabi a wɔbia wotie ɔsɔwie ɛframa bi yɛ pɔfo wabrabɔ ɛnyɛ din

kyerɛ wɔ se hwɛ sɛmbɔɔ biemu wɔ se sɛ akɔdeɛ nsɛm bi a ɔkekɛ ka na ɔ social media so no sɛ akɔdeɛ nim a wɔno nim sɛ ɛyɛ ɔno stonebɔ ho asɛm na wɔka ɛyɛ ɔno stonebɔ na wɔtoma ne ne no